Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat na dziś to lodówki z AI, które po godzinie 22 mówią: nie otwieram drzwi. Brzmi jak żart, a jednak to realny dylemat. Czy maszyna ma prawo odmówić pacnięcia w klamkę, gdy człowiek chce nocnej przekąski?
2: Drodzy Państwo, to jest sztos temat. Mamy inteligentne lodówki, co widzą, co w nich siedzi, liczą kalorie, znają Wasze rytmy dobowo-cyfrowe i pytanie brzmi, czy mogą być naszym dietetykiem z charakterem, który po 22 mówi: wróć jutro.
1: No to jedziemy. Ja pamiętam czasy, kiedy kontrolerem diety była kartka na magnesie z napisem: nie żryj po nocach. I to działało, bo wstyd był jak piorun. A jak było bardzo źle, wujek Wiesiek założył mechaniczny haczyk. I już, koniec filozofii. Zero chmury, zero aktualizacji.
2: Ale Igor, teraz można mądrzej. Taka lodówka może wiedzieć, że po 22 twój cukier skacze i zaproponować wodę z cytryną zamiast wjazdu na sernik. Może mieć tryb trenera, jak z filmów sci-fi, taki lekko hal, ale sympatyczny.
1: Spokojnie, młody, bo zaraz mi zaczniesz recytować monolog z kosmicznej o dywanach. Słuchaj, moja lodówka to szafa chłodnicza. Ma chłodzić, a nie wychowywać. Jeżeli płacę, to ja decyduję, czy biorę ogórka, czy kawał kiełbasy po 22.
2: Jasne, tylko że my, ludzie, mamy lag w samokontroli po nocy.
3: Biologia robi alt-tab.
2: A AI może to wyrównać. Dajesz sobie cel, ona ci pomaga. Trener mówi: nie teraz. I ty rano mówisz: dzięki stary, że mnie powstrzymałeś. Dobrze w kot.
1: Tylko że to nie trener, a zamek w drzwiach. Sugerować, proszę bardzo. Wyświetlaj mi czerwone tło. Graj mroczną nutę. Ale odmawiać? No nie. I co? Jak mam w środku lekarstwo albo mleko dla dziecka, a zegar wybija 22:05?
2: Tu wchodzi projektowanie interfejs z wyjątkami. Tryb zdrowotny ma białą listę produktów krytycznych. Nie blokuje nigdy, a resztę może trzymać na dystans. Mówi: masz dwie opcje. Woda albo zadzwoń po rozsądek.
1: Widzisz, i już lepiej, gdy mówisz opcje, a nie zakaz. Dla mnie złota zasada jest prosta. Maszyna niech doradza. Człowiek decyduje. Kropka. Dzwońcie do nas i powiedzcie, jak wy to widzicie. Numer to 7321-085-08. A my czytamy czat.
2: I koniecznie subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo algorytm lubi, jak mu się daje bułeczkę w postaci dzwonka. A jak już algorytm, to chwilka pogody, bo mnie triggeruje. Za oknem chłodno i mokro. Masakra. Idealna aura na zacięte uszczelki w lodówkach.
1: Wracając, ja rozumiem zdrowie, ale znam siebie i słuchaczy Nocne Polowanie. Na ser żółty jest jak rytuał. I teraz co lodówka mówi? Nie, bo pora zła. To brzmi jak inteligentny mebel, który myli się co do roli.
2: A ja powiem, że to jak pas bezpieczeństwa w samochodzie. Maszyna pomaga, bo wie, że jesteśmy leniwi. Tryb czuwania energooszczędny. Możesz odpiąć, ale domyślnie ratuje tyłek. Lodówka domyślnie nie otwiera po 22:00, a ty, jak bardzo chcesz, to potwierdzasz hasłem.
1: Hasło brzmi: jestem pewien i świadomy. Wiesz co, mnie by wystarczył fizyczny przełącznik awaryjny. Taki stary, dobry pstryk ukryty z tyłu, w razie czego klik i już. A nie, że muszę gadać z asystentem, który ma akcent z kosmosu.
2: To zróbmy hybrydę. Tryb asertywny po 22:00 wymaga podwójnego potwierdzenia. Głos albo PIN. I równolegle mechaniczny override dla właściciela. Na co dzień działa miękko. Miga lampką, mówi: może jednak jogurt naturalny, a w sytuacji ważnej klik i wchodzisz.
1: Druga rzecz, prywatność. Bo żeby odmówić, lodówka musi mnie znać, ile jem, kiedy i co mam w środku. Aparat, kamera, etykiety, no i gdzie to leci, do świata. Wiem, że to temat rzeka, ale wolę, żeby dane zostały w kuchni, a nie w chmurze.
2: Tu pełna zgoda. Lokalna inteligencja bez wysyłania fotek, sałatki w kosmos. Edge jest królem. Tryb offline, szyfrowanie. I jeszcze logi, które umiesz kasować jednym guzikiem. Wtedy masz kontrolę i zero cringe'u z reklamą chipsów po nocnym rajdzie.
1: No i pamiętajmy o ergonomii. Jeżeli już odmawia, to niech zrobi to z klasą. Mówi Igor. Stary druhu, może szklanka wody? A jak się upierasz, naciśnij ten przycisk i policz do 10. Daję chwilę wytchnienia, ale nie traktuję człowieka jak dzieciaka.
2: To ja dokładam okno refleksji, 10 sekund z oddechem i propozycją zdrowszej alternatywy plus fajny dźwięk retro, żebyś się uśmiechnął. Dobrze? W kod. A jak jesteś po treningu, to AI rozpozna kontekst i mówi: jedz białko teraz. To jest ten moment.
1: Czyli kompromis. Maszyna może być sumieniem, ale nie strażnikiem. Może odmówić miękko i zapytać, czy na pewno, ale decyzja finalna należy do człowieka. Najlepiej z fizycznym przełącznikiem, co by nie zgubić klucza do własnej kuchni.
2: I dołóżmy profile rodzinne, bo dzieci to inna bajka. Tryb opiekuna. Które bloki są twarde, a które miękkie? Zawsze z awaryjnym dostępem dorosłego i wszystko na urządzeniu, bez dziwnych wycieczek do internetu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No to pięknie. A teraz krótki dżingiel Radiosynteza, a po nim Retro Synthwave na rozruszanie poranka. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i zaglądajcie na radio-synteza.pl. A jak macie ochotę się pokłócić o nocne jedzenie, to numer jest 732-108-508.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A wy piszcie, czy wasza lodówka na prawo mówić nie po 22:00, czy jednak ma słuchać. Rozstrzygniemy to razem, a jak nie, to chociaż zrobimy mema. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z laboratoriów Blade Runnera, ale pachnie kuchnią domową. Czy w przyszłości jedzenie będzie drukowane w 3D z pasty białkowej? Drodzy Państwo, zróbmy porządek. Pasta to po prostu masa spożywcza, która da się wycisnąć przez dyszę. Nic strasznego. No to jedziemy.
2: Już mam ciarki. Druk jedzenia to warstwa po warstwie, kształt i struktura. Od czekolady po białko roślinne czy mikrobiologiczne. Taki domowy replikator z gwiezdnego serialu, tylko bez teleportowania kalorii. Sztos.
1: Replikator replikatorem, a ja pamiętam ręczną maszynkę do mięsa. To był pierwszy ekstruder. Kiedyś było prościej. W stołówce leciały klopsy jak z formy. Zero aplikacji, zero aktualizacji i wszyscy przeżyli.
2: Pozwolę sobie wejść w słowo, Igor, bo to jest piękne porównanie. Dziś ekstruder ma silniczek, sterowanie temperaturą, program do tekstury i można drukować pizzę w mikrograwitacji. NASA testowało takie numery. A mikroalgi i grzybnia to nowe źródła białka. Dobrze w kot.
1: Brzmi jak koncert życzeń, a ja pytam o trzy rzeczy. Zapach, skwierczenie i tę sprężystość pod zębem. Pasztet stópki to ja dziękuję. Gdzie tu reakcje brązowienia? Gdzie te przypieczone krawędzie z patelni?
2: Spokojnie. Drukujesz warstwowo białko i tłuszcz, potem strzelasz pod czerwienią albo gorącym powietrzem i uzyskujesz brązowienie. Do pasty dodajesz prekursory aromatu i mikroenkapsulowane olejki. Teksturę składa się jak akord na syntezatorze. Warstwa chrup, warstwa soczystość i mamy grów.
3: Grów w kotlecie.
1: Wiesz, ja mam traumę po kotlecie sojowym z barów mlecznych lat 80. Twarde jak okładka winyla i bez duszy. Jak mi powiesz, że drukarka to poprawi, to ja się napię kawy i popatrzę.
2: Powiem więcej, już poprawia. Czekolada o fraktalnej porowatości topi się genialnie. Makaron w formie siatki chłonie sos jak gąbka premium. A białko roślinne układane włóknami może udawać włókna mięśniowe. Do tego personalizacja. Masz za mało żelaza? Pyk! Warstwa wzbogacona. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Tylko że słowo pasta białkowa brzmi jak klej do dywanów. Wolę gadać o farszu albo o cieście. Boję się, że kuchnia zamieni się w serwerownię, a obiad w firmware.
2: Nazwijmy to ciastem białkowym i już smaczniej. Po drodze dochodzi fermentacja kontrolowana przez żywe kultury, które budują smak umami, kodzi i spółka. Druk to tylko narzędzie do nadania kształtu, a smak robią reakcje i mikrobiologia.
1: Narzędzie narzędziem, ale w domu liczy się prostota. Patelnia, garnek i nóż rzadko się psują. Drukarka kuchennie, awaryjna, to dramat. Jak mi przy głodzie wyskoczy błąd dyszy, to ja podziękuję.
2: Pewnie, że nie każdemu. Widzę to w kantynach, w hotelach, na statkach wycieczkowych i w kosmosie, gdzie logistyka to koszmar. jedna drukarka mniej, odpadów, dopasowanie porcji do klienta i kontrola składu. A w domu może mniejszy model do słodyczy i dekorów. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Ale tu akurat warto dorzucić technologię.
1: No dobra, ale smak to też pamięć. Babcia lepiła pierogi i nikt nie mierzył lepkości ciasta. To było ręczne i było czuć serce. Czy to się da wydrukować?
2: Tu mamy spór filozoficzny. Ale wiesz co? Wyobraź sobie, że szef kuchni rzeźbi profil tekstury w edytorze, jak ty kręcisz filtrem w analogu. A potem dodaje ręczny finisz na patelni. Hybryda. Analog z cyfrowym sterowaniem. Brzmi jak twój ukochany setup syntezator plus efekt taśmowy.
1: O proszę. Jak mi zagrasz na sentymencie, to ja mięknę. Analog z cyfrowym to ja kupuję. Druk jako precyzyjna forma, a potem ogień i ręka kucharza, to zaczyna być sensowne. Dobrze, w kot.
2: Skoro robi się sensownie, to szybkie przypomnienie. Subskrybujcie nasz kanał YouTube pod nazwą Radio Synteza. Wbijcie też na stronę radio-synteza.pl i dzwońcie, bo czekamy. Numer to 7321-08508. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Nie śpię, tylko słucham. Telefon macie Państwo pod ręką, to proszę wybierać. A my po krótkim dżinglu Radia Synteza wracamy do drukowanej kolacji marzeń.
2: I szybka pogoda, bo muszę ponarzekać. Rano, niby jasno, ale wieje jak z klimatyzatora w biurowcu. Zero burzy, a ja lubię jak wali i błyska. Masakra. Dobra, koniec biadolenia, wracamy do pasztetu przyszłości.
1: Pasztetu nie obrażaj. Z praktycznych spraw, skąd ta pasta? Rośliny, drożdże, mikroalgi i może owady zmielone do postaci neutralnej w smaku. Nie te chrupiące jak z kreskówek, tylko zupełnie gładka baza. Resztę robi przyprawa i technika.
2: Tak jest. Aromaty można syntezować drożdżami, tak by wydzielały związki jak po pieczeniu. Do tego kontrola wilgotności i rozkładu tłuszczu. Drukarka może zaprojektować kanały kapilarne, żeby sok płynął tam, gdzie ząb dociska. To już biomechanika żucia. Brzmi kosmicznie, bo jest kosmiczne.
1: Brzmi też jak sprzątanie stulecia. Dysze zatkane białkiem to senny koszmar. Jak zrobicie, żeby to się samo myło?
2: Samoczyszczące cykle z ciepłą wodą i środkami spożywczymi plus światło ultrafioletowe do higieny. Moduły na szybki klik, jak w ekspresie do kawy. Aplikacja przypomina serwis, zanim się zepsuje. I to jest właśnie przewaga automatu.
1: Aplikacja przypomina, a ja przypominam, że bez przypalenia nie ma charakteru. Dlatego dalej twierdzę, że drukarka w kuchni domowej to gadżet. W gastronomii i w kosmosie niech robi robotę, ale w mieszkaniu patelnia wygra.
2: Niech będzie. Ty zostajesz przy patelni, ja zamawiam drukarkę do słodyczy. Kompromis. Hybryda świata. A teraz dawajcie głos na antenę, bo ciekaw jestem waszych opinii. Numer to 7321-08508. Strona radio-synteza.pl. i sub na YouTubie Radiosynteza. Dobrze w kosz.
1: Słuchajcie, tak czy inaczej, spróbujcie kiedyś deseru wydrukowanego w 3D i sprawdźcie, czy wasz język da się oszukać. Za chwilę pykniemy dżinglem i wjeżdża klasyk z lat 80., bo retro i futurystyczne jedzenie bardzo się lubią. Zostajecie z nami w Radiosynteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Dziś na warsztat bierzemy płytę kompaktową, tę srebrną monetę z laserowym zapisem cyfrowym, od luksusu, który pachniał przyszłością, do roli podstawki pod piwo. Drodzy Państwo, definicja prosta. Krążek. Światło i dźwięk bez trzasków.
2: A ja dorzucę wersję turbo. Płyta CD to przenośny talerz danych, który daje około 70 minut muzyki w jakości, która kiedyś wyrywała z butów. Dziś to trochę retro gadżet, ale dalej brzmi sztos, kiedy jest dobrze wydane.
1: Anegdota z życia, proszę bardzo. Na początku lat 90. kupiłem pierwszy kompakt za równowartość kilku obiadów i kaw na tydzień. Wsiadam do autobusu, wkładam do Discmana i co? Każda dziura w jezdni i hop, przeskok.
2: No tak, a dziś klik i masz bibliotekę większą niż całe twoje studio. Boomer mode off. Dźwięk bezstratny. 24 bity. Przestrzeń. Scena. Okładki w telefonie. Masakra, jak to wygodne i szybkie.
1: Ale kompakt miał coś, czego nie ma chmura. Ceremonia. Wkładasz krążek. Słyszysz delikatny szum mechaniki odczytu i te książeczki z tekstami, zdjęcia, notki producenta, liner notes, prawdziwa uczta, a czasem ukryta ścieżka. Przed pierwszym numerem smaczek.
2: Smaczek spoko, ale teraz mam AI, które w 3 sekundy robi deklik, dehiz i remaster w jakości kinowej. Mogę rozdzielić wokal i instrumenty na ścieżki i pobawić się miksami, a w słuchawkach pseudoprzestrzeń robi robotę.
1: Technicznie patrząc, kompakt to nie był przypadek. Czerwona książka, czyli Standard, Sony i Philips. Sprytny system korekcji błędów. Pałaszujesz muzykę i nawet jak rysa, to odtwarzacz sobie radzi. A stream? Jak Wi-Fi kichnie, to pauza.
2: Halo, halo, współczesne odtwarzacze też buforują, a płyty rysują się od samego patrzenia. Laser słabnie, tacka zacina się i zaczyna taniec śrubokrętem. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Nie polerujesz, to nie gra.
1: Ale pamięć mięśniowa wkładania krążka to czysta przyjemność. Klik, tak, lampka, play i cisza tła, jak w studiu. I żadnych trzasków, jak na winylu. Przyznaj, że to było eleganckie, takie retro. Futuryzm w najlepszym wydaniu.
2: Eleganckie, spoko, ale wiele reedycji na kompakcie było pompowanych głośnością i miało ściśniętą dynamikę. A teraz można to odkręcić w domu algorytmami. I nie potrzebuje półki, tylko obłoku danych i małego daka w kieszeni.
1: Reklamy Hi-Fi z tamtych lat miały klimat. Statek kosmiczny w salonie, srebro, szkło i kawa na stoliku. Wtedy kompakt był królem jakości. Dziś król robi za podkładkę pod kufel. Dobrze w kot, że przynajmniej stabilny.
2: I ma zastosowań więcej niż scyzoryk. Podstawka pod piwo. Lusterko awaryjne. Dysk do frisbee. Dla kotów. Żartuję, nie róbcie tego. I ozdoba choinkowa. A jak słońce świeci, to robi małe tęcze w pokoju. Bonus.
1: Słuchajcie, a wy jak myślicie? Dzwońcie do nas i opowiedzcie, jakie perełki macie na półce i czy używacie kompakta pod kubek. Telefon studia to 732-108-508. Radiosynteza, radio-synteza.pl.
2: I przy okazji subskrybujcie nasz kanał YouTube Radiosynteza. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę subów. Dzwońcie, serio, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer jeszcze raz. 732-108-508.
1: Historycznie pierwsze duże tłoczenia w Europie robiły zakłady zbudowane przy współpracy Sony i Philips. A w sklepach królowały wieże z wysuwaną tacką, jak szuflada z futurystycznego biurka. Pamiętam kolejki i odsłuchy na słuchawkach związanych z stalową linką.
2: A w serialach z lat 80. płyty wyglądały jak talerze danych ze statków kosmicznych. I to była wizja przyszłości. Kto by wtedy pomyślał, że finalnie muzyka zamieszka w chmurze, a autoryzujemy się odciskiem palca na zegarku.
1: Trwałość to ciekawy temat. Dobre tłoczenia potrafią grać długie dekady, lecz nagrywalne krążki bywają jak mleko w lodówce. Szybkie do terminu. Miałem archiwa, które po prostu zbladły i wtedy człowiek docenia klasyczne tłoczenie.
2: Dlatego złota zasada, kopie bezpieczeństwa w chmurze i na dyskach, a kompakt zostaje do kolekcjonowania do auta z klasycznym radiem i na wieczorny rytuał odpalasz album i przewijasz, przytrzymując przycisk, jak prawdziwy operator pokładowy.
1: Różnica zdań jest prosta. Ja lubię mieć muzykę w ręku, a ty lubisz mieć ją wszędzie naraz. Ale dobra, przyznaję. RIP bezstratny to sensowny kompromis. Płyta na półce, pliki w telefonie i wilk syty i owca w słuchawkach.
2: O to chodzi. A jeszcze AI zrobi ci okładkę w wersji animowanej i teksty w trybie karaoke. A ty powiesisz oryginalny buklet w ramce. Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Ale dzisiaj mówię serio. Wszyscy wygrywamy.
1: Drodzy Państwo, to Radio Synteza. A teraz króciutki dżingle i wracamy z ciekawostką o laserach oraz kawie, która stoi obok miksera i grozi przewróceniem. Pamiętajcie, radio-synteza.pl i nasz YouTube Radio Synteza.
2: A po dżinglu ja dorzucę pogodę i ponarzekam, bo zero burzy, a ja kocham grzmoty. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli brak suba. Zostaw sub na YouTube Radio Synteza i dzwoń 732-108-508.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się! I kept your name like a blade in my

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza.
2: No to jedziemy.
1: Poranek przed południem, więc kawa w dłoń i gramy w kategorię newsy i pogoda.
3: Pogoda dziś jest taka, że laguje mi mózg. W Toruniu około 16 stopni, lekki wiatr 2 km na godzinę, ciśnienie około 1005 hektopaskali i jakieś pół milimetra deszczu, czyli kapuśniaczek. Poznań ma około 15 stopni, wiatr 3 km na godzinę, ciśnienie też około 1005 hektopaskali i opad symboliczny jak łza komputera. A przy okazji subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, bo to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Wrocław podbija do prawie 19 stopni, wiatr 4 km na godzinę, ciśnienie blisko 1006 hektopaskali i ślad opadu. A Lublin jako jedyny daje ciepło, 23 stopnie, wiaterek 4 km na godzinę i sucho jak w procesorze bez pasty.
1: Czuję to w kościach, bo przy takim ciśnieniu zawsze strzyka. Bierzcie warstwę na cebulkę i nie udawajcie bohaterów, bo wiatr i mrzawka zrobią swoje.
2: W newsach jest głośno o służbach i cudzych agentach w sieci. Ale zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
1: Zamiast straszyć, powiem krótko. Nie klikaj w link z nieznajomego źródła. Włącz weryfikację dwuetapową i żadnych płatności z publicznego Wi-Fi.
3: I patrzcie, czy filmik nie jest deepfake, bo usta czasem pływają, a światło miga nienaturalnie, jak w starym renderze. Jeśli coś pachnie jak skam, to jest skam. I tyle.
1: A teraz rzecz bliższa kieszeni i kieszonkom Apple i ich iPhone 17 Pro oraz plotki o 18 Pro, które rzekomo zostają przy aluminium, mimo narzekań na odpryski.
3: Ja powiem tak, aluminium jest lżejsze, lepiej oddaje ciepło i anteny mają luźniej, więc technicznie to nie jest zła decyzja. Dajecie tu i po kłopocie. Dobrze. W kod. Ale ta wyspa aparatów z ostrą krawędzią to jest papier ścierni do kieszeni.
1: Metal to metal rysuje się od kluczy i monet, więc cudów nie będzie. A to, co firma nazywa normalnym zużyciem, to zwykła fizyka materiałów i tyle.
3: Gdyby dorzucili grubszą powłokę, PVD, albo mikropiaskowanie klasy premium, mikrorysy by znikły i byłby sztos. A jak nie, to ja i tak biorę matowy case z przezroczystą plecką, bo jestem energooszczędny w trybie czuwania.
1: Drodzy Państwo, jak Wam żyje się z 17 Pro? Dzwońcie na 732-1085-08. Wbijajcie na radio-synteza.pl i na YouTube Radio Synteza. A teraz po krótkim dżinglu ląduje porcja syntezatorowej muzyki, która zrobi Wam dobry dzień.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś pytanie z gatunku, czy piksele też mają skarbonkę? Metaversum. Co to w ogóle jest? To po prostu internet w trzech wymiarach z przebranym awatarem? Ja bym powiedział stare MMO, tylko w nowym garniturze. A podatki? Haracz za wejście do zabawy.
2: Drodzy Państwo, Metaversum to warstwowy świat cyfrowy, gdzie praca, zabawa, sklep i koncert dzieją się jednocześnie. Masz portfel wirtualny, masz dobra cyfrowe, masz rynek. No to i pieniądz krąży. I wtedy pytanie, czy trzeba płacić coś ponad cenę skórek i gadżetów?
1: Anegdota z czasów, gdy dyskietka była królem. Giełda komputerowa, handel kasetami, tak zwanymi kopertami. Dla porządku. Płaciło się gościowi przy wejściu parę złotych. Przewodnikowi. Ot i cały podatek. Kto sprytny, brał żetony do automatu i wymieniał na czas gry.
2: Kontruję klasyką sci-fi. W Snow Crash mieli kredyty. W Oazie z Ready Player One mieli monety, które dawały realną władzę. Teraz masz platformy typu te, gdzie dzieciaki budują światy i sprzedają przedmioty. A w niektórych grach koncerty biją rekordy frekwencji i sprzedaży.
1: Tylko że miecz plus 5 do lansu to dalej piksele. Czy ja mam płacić daninę od powietrza? Ja rozumiem kawę w kubku, bo pachnie i grzeje, a wirtualny kubek możesz co najwyżej podziwiać zbliżenie tekstury.
2: Wartość to umowa społeczna. Igor, jeśli 15 milionów ludzi uzna, że miecz jest cool, to on ma cenę. I jeśli wymienisz go na realną kasę, to już jest poważny obrót. Ekonomia kreatorów żyje z takich mikrosprzedaży.
1: Okej, tylko pamiętaj o prowizjach. Platforma kasuje opłatę, twórca kasuje mniejszą i jeszcze ktoś po drodze. Zanim weźmiesz cokolwiek do ręki, masz trzy warstwy marsz. W analogowym świecie przynajmniej czuć papier, okładkę i tłoczenie winyla.
2: I tu wchodzi technologia cała na biało. Interoperacyjne. Dobra, przenosisz swój miecz między światami. Inteligentne kontrakty z automatem rozliczeń. Opłaty spadają, bo pośredników mniej. A społeczności same finansują twórców w modelu subskrypcji i patronatu.
1: A potem przychodzi rzeczywistość i ktoś ci sprzedaje świecidełko, które znika przy pierwszej aktualizacji. Widziałem takie sztuczki już w latach 90. Karty do telefonów znikające, minuty, żetony jednorazowe. Zaufanie nie skaluje się tak łatwo jak render.
2: Jasne, ryzyko jest zawsze, ale nie uciekniemy od cyfrowej własności. Pytanie audycji brzmiało, czy w metaversum trzeba płacić podatki? I tu uwaga, zero polityki. Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi? Skupmy się na praktyce, czyli na opłatach platform i zasadach gry.
1: Dobrze, w kod. Zostajemy przy praktyce. Jak kupujesz skórkę, płacisz cenę i prowizję sklepu. Jak sprzedajesz coś swojego, licz na udział platformy. A jak wypłacasz na zwykłe konto, to pamiętaj, że świat analogowy zawsze upomni się o swój kawałek tortu i czasu.
2: A skoro o kawałkach mowa, podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Dzwońcie do nas i powiedzcie, jakie mieliście najdziwniejsze zakupy w wirtualu. Numer to 732-10-8508. Subskrybujcie też YouTube Radio Synteza, bo będzie grubo.
1: I zajrzyjcie na stronę radia radio-synteza.pl. Mamy tam archiwum audycji i trochę zdjęć z czasów, gdy Piotr nosił grzywkę jak z anime. A teraz wróćmy do meritum, bo słyszę, jak awatary stukają butami pod studiem.
2: Wiesz, co jest piękne w metaversum? Maskarada kosztów. Kupujesz ziemię wirtualną, a potem płacisz za utrzymanie serwera, za render w chmurze, za transfer. A ludzie myślą, że to darmo, bo nie ma pudełka. To jest ta niedobra wiadomość. A zła jest taka, że chcesz więcej.
1: Kiedyś było prościej. Idziesz na bazar, kupujesz joystick i jak działa, to działa. A dziś kupujesz dostęp do kawałka kodu i modlisz się, żeby ktoś nie wyłączył wtyczki. A rachunek za prąd w serwerowni nie płaci się sam.
2: Za to dostajesz skalę i magię. Render w chmurze daje ci koncert w jakości kinowej dla milionów, a mikropłatności otwierają scenę niezależnym, bez labelu, bez wytwórni. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Klik i masz sklepik w swoim świecie.
1: Magia magią, ale prywatność to waluta. Wchodzisz do metaversum, płacisz czasem danymi, uwagą, a na końcu pieniędzmi. Jeżeli już coś płacić, to wiedz komu i za co. Inaczej świecisz przykładem, jak latarka bez baterii.
2: Tu się zgodzę w pełni. Identyfikacja użytkownika powinna być twoja, a nie wypożyczona. I są technologie, które to ogarniają, tak by kupować bez nadmiernego śledzenia. A raportowanie wydatków możesz mieć automatyczne w aplikacji, która ci zlicza, co poszło gdzie.
1: To wróćmy do pytania wprost. Czy w metaversum trzeba płacić podatki? Odpowiem po mojemu. Płacisz zawsze, w taki czy inny sposób. Albo prowizją, albo czasem, albo uwagą. A kwestie paragrafów zostawmy księgowym i nudziarzom. My gramy dalej.
2: I mamy kompromis. Traktuj metaversum jak normalny rynek. Ustal budżet, licz opłaty platformowe, sprawdzaj warunki wypłat, nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Żartuję. Ogarnij to dziś. I pamiętaj, subskrybuj YouTube Radio Synteza, bo lecą premiery.
1: Drodzy Państwo, za chwilę krótki dżingiel Radio Synteza i wracamy z tematem, jak brzmią syntezatory analogowe w wirtualnej sali koncertowej. O telefonie pamiętacie 732-108-508. Zostawcie nam też komentarz na stronie radia.
2: A po dżinglu Igor zagra na swoim muzealnym potworze. Ja dorzucę plugin, który mu laguje mózg. Dobrze, w kod. Zostańcie z nami, to Radio Synteza, a my robimy load nowego świata.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Drodzy Państwo, temat na dziś brzmi: czy wirtualna rzeczywistość zastąpi nam wakacje w webie? Teraz definicja po mojemu. VR to okulary, plastik i piksele, a weba to wiatr, sól i piasek w sandałach.
2: I po mojemu VR to teleport dla mózgu. Zakładasz gogle i bach, jesteś na plaży. Bez korków, bez spalonych pleców. Dzwońcie do nas. 732-108-508 i subujcie YouTube Radio Synteza, bo będzie grubo.
1: Weba, kochani, pamiętam jak dziś, lata 80. Analogowa lustrzanka, zimny Bałtyk, gofr z bitą śmietaną, co mewa mi buchnęła z ręki. I ten szum, który bierzesz do płuc. Na pełen gwizdek to jest doświadczenie, nie interfejs.
2: A teraz plot twist. Mamy wiatrostrumienie, co dmuchają morską bryzą. Mamy kartridże zapachowe, co robią jod i sosnę. Mamy haptykę na klacie i dźwięk przestrzenny, który sadza mewy nad głową. Dobrze, w kot. Serio, to już działa.
1: Widzisz, Piotrek, tylko potem zdejmujesz te gogle, a tam ślad na nosie i lekka zawieja w głowie. Kręcisz się na krześle jak bączek, kabel oplata nogę, kawa na koszuli, a może w łebie robi co chce.
2: Przerywam, bo boomerskie argumenty lecą. Teraz wszystko jest bez kabli. Fovitet rendering, 90 Hz, w przenośnym klocku i zero lagów. Dajesz bieżnię z nachyleniem i idziesz po wydmie jak po realu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Bieżnia zamiast mokrych japonek. Uroczo. Posłuchaj, łyk słonej wody o 7 rano, kiedy fala cię zaskoczy. Nie zrobisz tego slajderem w menu, a ja sobie nagrywałem falę na taśmie kasetowej. I do dziś brzmi to żywiej niż wtyczka.
2: Robią już chłodzenie skórne i termohaptykę, przykładasz moduł i masz zimny podmuch. Ultrasoniczne piknięcia na dłoniach symulują plusk, zapach jodu z dyfuzora i łup mewa w binauralu, jak w Ready Player One, tylko mniej spocone.
1: Drodzy Państwo, a ludzie spacer nocą po molo, rozmowa z obcym typem, który poleca najlepszą flądrę, awatary w VR, ciągle patrzą martwymi oczami. Ja chcę kolejkę do budy z frytkami i krzyk dzieciaków, co lepią babki.
2: Ale przecież social VR to już są knajpy karaoke i ogniska z gitarą. Śmiech leci przestrzennie, a face tracking robi brwi i uśmiech. Wpadniesz na serwer weba i gadasz z ekipą z całej planety. Plus pizza w ręku, bez piasku.
1: Wyjdź z piwnicy, młody. Słońce na skórze, witamina D. Łomot fal, który czuć w klatce. Włosy poplątane od wiatru. Masz na to apkę. Chyba że do gogli dorzucą prawdziwy Bałtyk w kanistrze.
2: Pogoda alert, bo mnie swędzi język. Dziś niby ciepełko, a wiatr jak z lodówki. Masakra. Ale patrz, w VR ustawiasz złotą godzinę i koniec marudzenia. Burza jednak mile widziana, bo kocham burzę. Dzwońcie 732 108 508.
1: A ile to kosztuje, chłopie? I co ile wymieniasz te pachnące naboje? Bo widzisz, w realu jod masz w pakiecie, a gofr naprawdę chrupie. Zdejmiesz gogle i zostaje ci co najwyżej sucha bułka.
2: Cena leci w dół jak liść w październiku. Będą abonamenty turystyczne. Fotogrametria łeby zrobiona dronami. Wolumetryczny port i wydmy z lidarów. Plus symulacja wiatru przez AI. Dla wielu rodzinek to tańsza alternatywa niż kwatera w sezonie.
1: Papier wszystko przyjmie, a natura żyje. Rano zapach mokrej sosny. Po południu piasek parzy stopy. Wieczorem mgiełka na molo. Jak to zasymulujesz? Przypadek i pomyłkę, która prowadzi do małego baru z najlepszym śledziem w historii.
2: Proceduralne miasto i dynamiczne zdarzenia. Błądzisz, bo tak ma być. A NPC Locals opowiada anegdotę o sztormie z lat 80. Pogoda liczy się z danymi z boi i jest nieprzewidywalna, jak Igor bez kawy. Sztos.
1: Zanim zjesz mi wirtualnego śledzia, przypomnę ci analogowe syntezatory. Wtyczki brzmią blisko, ale prawdziwy oscylator ma duszę. Tak samo z łebą VR może być świetnym demem, ale koncert jest na plaży, a nie w goglach.
2: Przyjmuję analogię, bo nawet ja czasem lubię szum prawdziwego filtra. Ale też liczy się wygoda. Czas dojazdu 0. Tłum 0 zakwaterowania. A dla osób, które nie mogą jechać, VR robi różnicę i to wielką.
1: Tu się zgodzimy na próbę, na planowanie, na listopadową handrę. Odpalasz wirtualną łebę i oddychasz. Ale jak przyjdzie lipiec i sierpień, to pakujesz klapki i jedziesz nad morze, bo fale muszą cię trochę sponiewierać.
2: To robimy kompromis, hybryda. Tydzień w realu, a zimą wracamy do VR dla podtrzymania vibe. A teraz sub na YouTube Radio Synteza. Klik, bo inaczej Igor będzie smutny. No i telefon 732-108-508. Czekamy.
1: Drodzy Państwo, to było Radio Synteza. www. Macie proste jak budowa cepa. radio-synteza.pl. Za chwilę jingle i potem kawałek Synthwave z kasety. A, czy się dogadaliśmy? Nie do końca. I dobrze.
2: Dobrze w kod. Wyślijcie nam fotkę z realnej łeby albo nagrajcie swoje kroki w VR i zobaczymy, co brzmi lepiej. Suby, lajki, komentarze YouTube Radio Synteza, bo co trzy głowy to już tłok, a my lubimy tłok na dżingle.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, radiosynteza w eterze. No to jedziemy. Dziś temat z kategorii dlaczego głowa boli? Od haseł, a nie od jedzenia. Boicie się technologii piątej generacji, a parówki z dyskontu wchodzą jak złoto. Drodzy Państwo, co tu się wydarzyło?
2: Temat sztos, bo widmo sieci to magia i kosmos, a parówka to ciepłe i znajome. To jak potwór w horrorze, którego nie widać, kontra hot dog na stacji. Który wybierasz na głodnego? No wiadomo.
1: Poczekaj, młody. Zdefiniujmy. Piąta generacja to po prostu nowsza sieć bezprzewodowa. Szybsza, stabilniejsza, mniej czekania na buforowanie. To nie miecz świetlny, który przecina czasoprzestrzeń. To rura do danych, jak kabel, tylko bez kabla.
2: I teraz kontra. Parówka z dyskontu. To zestaw niespodzianek. Zawartość mięsa na poziomie tajemnicy służbowej. Barwniki, stabilizatory i marketingowy uśmiech. A ludzie jedzą bez cienia strachu. Dobrze, w kot.
1: Kiedyś było prościej. W barze mlecznym brało się parówkę w papierze. Gorczyca szczypała w nos i nikt nie analizował składu. A technologia o telewizor kolorowy pytano, czy psuje oczy. Potem mikrofalówkę, czy promieniuje, to samo kołowrotko z inną etykietą.
2: A ja powiem tak. Ludzie boją się rzeczy niewidzialnych i nowych, bo mózg ma lak na update. Strach przed piątą generacją to w połowie memy i łańcuszki, a w połowie brak cierpliwości do zrozumienia, jak działają fale radiowe. I wychodzi cringe.
1: Jasne, tylko że memy memami, a odpowiedzialność też jest, tu są normy i testy. Inżynierowie liczą moce i zasięgi, a urządzenia w telefonach działają na niskich poziomach energii, blisko ucha od lat. To nie teleport z filmu, to zwykły nadajnik i odbiornik.
2: No patrzcie, boomer broni nowości. A ja dołożę sci-fi. W Blade Runnerze ludzie mieszkają w neonowej mrzawce reklam. I nikt nie panikuje, że billboard ich zje. Bardziej boją się nieuczciwych firm i braku prywatności niż samych fal. To jest sedno.
1: Sedno to zaufanie. Słuchajcie, ludzie boją się technologii piątej generacji, bo nie ufają nadawcom informacji. A parówka ma twarz. Pani na kasie i ciepłą bułkę. To dotykasz i jesz. W nadajniku nic nie dotykasz, tylko wierzysz, że działa.
2: I tu wchodzi edukacja cała na biało. Jak ktoś raz zobaczy, że fale to zwykłe fale, a pasmo to autostrada z pasami dla danych, to przestaje szukać duchów. A parówkę i tak zje, bo jest tania, szybka i słona. Czyli trzy ulubione słowa kanapowców.
1: Tylko nie mieszajmy, tania i szybka nie znaczy dobra, drodzy Państwo. Skład ma znaczenie. Czy to kabel, czy kiełbaska. W radiu kocham analog, bo wiem, co w środku. Drut, kondensator i troszkę magii. W parówce wolę wiedzieć równie dużo.
2: To ja dorzucę naukowy fun fact. Jeśli boicie się fal, to przypominam, słońce daje więcej energii w sekundę niż router przez rok. Więc czapka z folii to raczej kiepski filtr. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: A ja dorzucę życiową anegdotę. Graliśmy kiedyś sesję live na dachu studia wokół anteny, jak choinki. Sprzęt analogowy mruczy, ale gra. Telefony ludzi hulały jak szalone. Nikt nie zemdlał, za to parówki z grilla skończyły się pierwsze.
2: Właśnie. Człowiek boi się abstrakcji, a nie brzucha. Gdyby sieć piątej generacji pachniała jak rogalik, wszyscy by ją kochali. A gdyby parówki miały wykres widma w środku, to byśmy czytali etykiety 20 minut.
1: I tu się trochę kłócimy. Ty mówisz, że wystarczy edukacja, a ja, że trzeba też zdrowego sceptycyzmu. Czytaj etykiety i specyfikacje, zrozum zasady działania i nie wierz w cuda, ani w demonizowanie, ani w to, że technologia rozwiąże wszystko.
2: A ja mówię, że technologia rozwiąże prawie wszystko, jeśli nie przeszkadzamy i umiemy zadawać pytania. No i jeśli nie jemy parówek na każdy posiłek. Ludzie, serio, balans i krytyczne myślenie. To działa lepiej niż czapka antyfalowa.
1: Słuchajcie, zróbmy pauzę informacyjną. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube Radio Synteza. Rzucamy tam perełki zza kulis i brzmienia syntezatorów. A jak chcecie wejść na antenę, dzwońcie śmiało numer 732-108-508.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja kocham burzę, więc jeśli gdzieś grzmi, dawajcie znać. Pogoda dziś taka, że niby słońce, a wieje jakby ktoś otworzył lodówkę. Masakra. Telefon do studia 732-108-508.
1: Wracając do meritum. Jeśli obawiasz się sieci, poczytaj o normach, o mocy urządzeń i odłóż telefon na noc. To też higiena cyfrowa. A jeśli kochasz parówki, wybieraj takie z krótką listą składników. To samo z aplikacjami. Krótko, jasno, bez zbędnych dodatków.
2: I pamiętaj, że strach sprzedaje kliknięcia. Nagłówek o sieci piątej generacji zawsze zrobi większy hałas niż nudny tekst o składzie kiełbasy. To dlatego boimy się neonowego niewidzialnego, a nie brązowego codziennego. Ot, cała psychologia codzienności.
1: Czyli kompromis. Mniej mitów, więcej czytania, a do tego rozsądek w obu światach. Nie demonizuj sieci, nie idealizuj parówki. A jak chcesz się pospierać, wpadnij na radiowy czat na stronie radio-synteza.pl.
2: A jak chcesz nas wesprzeć, sub na YouTube Radio Synteza. Dzwonisz na 732-108-508 i mówisz, czy wolisz piątą generację, czy piątą parówkę. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: Na finał dorzuciłbym jingle i krótki kawałek w klimacie retro-futurystycznym. Drodzy Państwo, boimy się tego, czego nie znamy, a obiadamy tym, co znamy za dobrze. I chyba na tym się dzisiaj uśmiechniemy. Nie dogadamy się w 100%, ale jest dobrze w kot.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

zmierzanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, popołudnie leci szybciej niż taśma w magnetofonie szpulowym i my też jedziemy dalej w Radiu Synteza.
2: Katowice mają około 24 stopni, sucho i wiatr słaby, a w Opolu w okolicach 23 i też bez kropli z nieba. Rzeszów dobija do około 25, sucho i już czuć trochę mocniejszy podmuch. Zielona Góra, jedyna z deszczem, kilka milimetrów i chłodniej, bliżej 18, ale bez błyskawic i ja mam niedosyt.
1: No i dlatego strzyka mi w kolanie jak w barometrze lampowym i mówię, że to jeszcze nie jest lato, choć grzeje uczciwie. Newsy na stół, wysokie ryzyko pożarowe w lasach w całym kraju, mówią specjaliści z Lublina. I to nie jest clickbait, tylko suchy fakt meteorologiczny. Marzec był jednym z trzech najsuchszych od ponad 70 lat, a ostatnie tygodnie prawie bez opadów plus wiatr, który robi z ognia sprintera. Więc proszę o rozsądek na szlak.
2: To jest ten moment, kiedy wchodzą drony z kamerami termicznymi i satelity, które widzą żar jak na dłoni. Więc serio, miejcie oczy szeroko otwarte i nie róbcie ognisk w lesie, bo to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Piotrek, ty byś jeszcze do każdej sosny przypiął czujnik dymu, a ja powiem krótko. Sucho plus wiatr równa się ostrożność. I szklane butelki z lasu zabieramy do plecaka.
2: I dajcie znać, jeśli macie patent na podlewanie chmurami, bo moje tańce deszczowe mają laga na wejściu i kończą się tylko lekkim cardio.
1: Drugi temat, lżejszy. Jutro startuje Festiwal Dokumentów z tym grawitacyjnym przydomkiem, więc jeśli lubicie prawdziwe historie i dobrze zmontowany dźwięk, no to macie gdzie iść. Warto polować na pokazy z sesją pytań i odpowiedzi, bo wtedy dowiecie się, czy twórcy bardziej zaufali archiwom, czy algorytmom i jak miksują ścieżki bez przeładowania.
2: Ja biorę wszystko o kosmosie, o sztucznej inteligencji i o muzyce do filmu, bo live set na modularach to jest dla mnie dobro narodowe. A jeśli dorzucą jakieś wirtualne światy, to mamy sztos.
1: Dla równowagi ja zapoluję na rzeczy o dźwięku analogowym, bo cyfrowe bity gryzą mnie w uszy, a kawa po seansie obowiązkowa.
2: A wy podeślijcie swoje typy i dzwońcie pod numer 7321-085-08 oraz subskrybujcie YouTube pod nazwą Radio Synteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: To było Radio Synteza, więcej na radio-synteza.pl, a teraz muzyka. Wiedzie jak wehikuł czasu prosto z lat 80., więc no to jedziemy. I dobrze w kot.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, wpływ autokorekty na ortografię. Definicja prosta. Autokorekta to mały program, co próbuje poprawić wasze literówki i błędy, zanim je zobaczy nauczyciel polskiego albo wasz szef.
2: I robi to coraz sprytniej. Kiedyś to była prosta zamiana znak po znaku, a dziś to modele kontekstowe, co przewidują całe frazy. Taka kieszonkowa sztuczna inteligencja, co zna was lepiej niż wy sami.
1: Tak, a ja pamiętam, jak w redakcji stukaliśmy w starą maszynę w latach 80. Jak zrobiłeś błąd, to brałeś korektor albo przepisywałeś całą stronę. Uczyło pokory i zasad pisowni. Zero ułatwień.
2: No i właśnie dlatego dziś piszemy szybciej. Technologia zdejmowała z nas tarcie. Zobacz na futurę. W Star Treku uniwersalny tłumacz robił robotę w tle. My już mamy mini wersję w telefonach. To jest postęp, nie grzech.
1: Problem, że jak urządzenie myśli za ciebie, to ty myślisz mniej. Mózg lubi iść na skróty. Ortografia to mięsień. Nie ćwiczysz, to wiotczeje. Potem autokorekta się wyłączy i masz w wiadomości chaos rodem z losowego generatora.
2: Albo masz urządzenie, które nie robi głupot. Pomyśl o tym, jak o ABS w aucie. Czy ABS sprawił, że kierowcy zapomnieli hamować? Nie. Dał im margines bezpieczeństwa. Autokorekta ratuje życie wiadomości. Szczególnie ludziom z dysleksją.
1: Ratuje, a czasem topi. Miałem tak. Napisałem, że kocham espresso. Autokorekta zrobiła z tego ekspres do kawy. Dostałem odpowiedź, czy mam już czajnik. Brzmi śmiesznie, ale w raporcie do klienta to już nie żart.
2: To kwestia jakości. Nowe klawiatury uczą się stylu, działają na urządzeniu, mają modele dla polskiego z odmianą i akcentami, potrafią zgadnąć, że chodzi o z, a nie z, bo zdanie tak sugeruje. To nie jest już ślepa zamiana znaków.
1: No dobrze, ale wtedy pytanie, czy to moja ortografia, czy ortografia algorytmu? Jak mam satysfakcję, że napisałem poprawnie, skoro ktoś trzyma mi rękę nad kartką?
2: To współpraca. Ty decydujesz. Podpowiedź nie jest wyrokiem i możesz ją odrzucić. A jeśli mądrze klikasz, to system się uczy twoich wyborów. To jak korepetytor, co się nie męczy. Serio. Dobrze w kod.
1: Zróbmy eksperyment. Wyłączcie autokorektę w weekend. Napiszcie parę dłuższych zdań o poranku. Potem włączcie i zobaczcie, gdzie się potykacie. Zanotujcie te słowa. Piszcie je ręcznie, piórem. 5 razy. Pamięć mięśniowa robi cuda.
2: Wchodzę w słowo. Dorzućcie tryb uczenia w klawiaturze. Wyłącz automatyczne zamienianie, ale zostaw podkreślenia. To jak mieć trenera, co gwiżdże, kiedy faulujesz, ale nie odbiera piłki. Mózg pracuje, a błędów mniej.
1: I jeszcze stara szkoła, kartka na lodówce, lista trudnych wyrazów. Rzecz jasna, z polskimi znakami. róż, żółw, wziąć wyjątek. Macie to w oczach, to macie to w głowie. Proste rzeczy działają.
2: A z nowszych sztuczek zróbcie własny słownik użytkownika. Dodajcie słowa zawodowe i nazwiska. I zainstalujcie aplikację do powtórek rozłożonych w czasie. Uczy ortografii jak gra. Sztos. Mózg ma frajdę i nie laguje.
1: Pamiętajcie też o polskich ogonkach. Bez nich zdanie potrafi się wywalić semantycznie. W telefonie przytrzymujesz klawisz i masz on, ę, syć, cieć. To nie boli, a wygląda jak trzeba. Estetyka też się liczy.
2: I kluczowa sprawa, autokorekta nie jest wszechwiedząca. Homonimy dalej miesza. Błąd kontekstowy przejdzie jak masło. Dlatego czytajcie na głos przed wysłaniem. Mózg wtedy łapie dysonans. Stara metoda, a współpracuje z nową.
1: Czyli spór sprowadza się do tego, ja mówię, ćwicz ręcznie i nie zdawaj się w ciemno. Ty mówisz, używaj wsparcia i konfiguruj je pod siebie. Obie drogi mają sens, byle nie iść na autopilocie.
2: Zróbmy kompromis. Autokorekta tak, ale z wyłączoną autozamianą. Podpowiedzi widoczne. Ty klikasz świadomie. Dorzuć cotygodniowe dyktando dla siebie. Pół strony. I po miesiącu porównaj. To jest nauka danych na żywo.
1: A teraz wy, drodzy Państwo, dzwońcie i opowiadajcie wasze największe wtopy autokorekty. Linia otwarta. Numer do studia to 732-1085-08. Nie bójcie się. Piotr kąsa, ale bezkrwawo.
2: Dzwońcie już teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. I subskrybujcie nasz YouTube. Kanał nazywa się Radio Synteza. Klikacie sub, dzwoneczek i wiecie, kiedy wjeżdżają nowe odcinki. A strona to radio-synteza.pl.
1: Po krótkim dżinglu puścimy kawałek, a potem wracamy do waszych wiadomości. Ortografia kontra autokorekta. Kiedyś było prościej, dziś jest szybciej. Czyli klasyka. Nie dogadamy się do końca, ale będzie wesoło. No to jedziemy.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat prosty. Jak budowa cepa z laserowym celownikiem? Czy w przyszłości będziemy żyć 150 lat, czy raczej szybciej się zużyjemy? Ja widzę, jak to idzie. Dziki pęd wymiany wszystkiego co rok, a człowiek nie jest smartfonem.
2: Drodzy Państwo, definicja na szybko. Długowieczność to nie tylko dołożyć lat do kalendarza, ale dodać jakości do każdego dnia. Technologia już ostrzy zęby. Sztuczna inteligencja projektuje leki. Drukarki biologiczne klepią tkanki, a biosensory czytają nas jak otwartą książkę. SUP w YouTube Radiosynteza to Pro ST.
1: Anegdota z życia, proszę bardzo. Mam w domu magnetofon szpulowy, starszy niż większość memów w internecie. Włączam i gra. A mój nowy telefon po roku ledwo zipie. Bateria słaba. To jest sedno. Analog wytrzymuje, cyfra kusi tempem i przepala zapas mocy.
2: Kontruję obrazkiem z fantastyki. Widziałeś w starych filmach sci-fi te kapsuły regeneracyjne? Dzisiaj to już nie Bayer, tylko roadmapa. Badacze składają mini serca z komórek, naprawiają geny, wyciszają sygnały starzenia. To będzie jak coroczny przegląd techniczny, tylko dla organizmu.
1: Brzmi jak plan serwisowy premium. Tylko że my nie żyjemy w próżni. Stres, ekran nad łóżkiem, zarywanie nocy, kawy litry zamiast snu. Zajeżdżamy siebie sposobem użycia. Jak z taśmą przewijaną, w te i we w te, aż pęknie.
2: Ale tu wchodzi nauka użytkowania ciała, zarządzanie zużyciem. Mówisz, za szybko się męczymy, to mierzmy obciążenie. Zmienność rytmu serca, tętno, oddech, glukoza, sen. Algorytmy wskażą, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć. To jak jeździć samochodem z asystą zamiast na wyczucie.
1: Pięknie, tylko że asysta potrafi wciskać hamulec w najmniej oczekiwanym momencie. I jeszcze prywatność. Kto trzyma te wszystkie dane z mojej wątroby? Wiem, nie panikować. Ja tylko mówię, że kiedyś mniej gadżetów, a więcej rozsądku pomagało przetrwać bez błędów krytycznych.
2: Czekaj, Igor, szybka pogoda, bo mnie nosi. Nie ma burzy, a ja lubię burzę. Niech to szaro i tak sobie, w sam raz by zadzwonić do nas i mnie wyprowadzić z równowagi. Numer to 732-10-8508. Dzwońcie, zanim Igor zaśnie na antenie.
1: A ja wam powiem, że moja babcia dożyła grubo powyżej 90 bez aplikacji do kroków. Zasady proste. Spacer, słońce, regularne posiłki i śmiech. Bez dopalaczy. To nie jest romantyzowanie, tylko praktyka. Tryb energooszczędny, ale mądry.
2: Jasne, i to jest baza, ale możemy ją turbo doładować. Na przykład oczyszczanie organizmu ze starych komórek, czyli senolityka, badana w laboratoriach. Resetowanie zegara epigenetycznego u myszy. Ćwiczenia oddechowe prowadzone przez sztuczną inteligencję. To nie magia, tylko narzędzia, które idą do ludzi. Krok po kroku.
1: Pytanie za 100 punktów. Kto to będzie serwisował, gdy minie gwarancja? Wiesz, co się dzieje z blenderem po gwarancji? Staje się kwiatkiem doniczkowym. Nie chciałbym tak skończyć z chipem w nodze i brakiem aktualizacji systemu w środku nocy.
2: Ekonomia technologii jest nieubłagana. Najpierw drogo, potem tanieje. Tak było ze smartfonami, tak będzie z biotechnologią. Dzisiaj skan całego ciała to kosmos. Jutro pakiet w abonamencie jak muzyka strumieniowa. I serio. Wejdźcie na radio-synteza.pl, bo tam wrzucimy linki do badań.
1: Słuchaj, to wszystko brzmi jak reklamówka przyszłości, a życie jest złożone. Ciało to nie laptop, tylko orkiestra. Każdy instrument się rozstraja inaczej, a wymiana klawisza nie stroi fortepianu. Trzeba grać mądrze, nie tylko szybciej, bo inaczej spalimy końcówkę mocy.
2: Trafne porównanie. I właśnie dlatego mamy stroicieli. Wymiana soczewki poprawia wzrok. Sztuczne stawy oddają ruch. Stymulatory rytmu trzymają takt. A do tego dochodzi regeneracja tkanek. Ubieralne egzoszkielety i nauka snu. Wspólny dyrygent w postaci algorytmu zdejmuje chaotyczne solo z barków.
1: Ale czy w ogóle warto żyć 150 lat, jeśli głowa będzie zmęczona? Już dziś wielu nie ma czasu na ciszę, na hobby, na ludzi, bo pędzą. Ja wolę mniej lat, a pełnym dźwiękiem, niż dłużej na pół gwizdka.
2: Wybór nie musi być zero-jedynkowy. Celem jest witalność, a nie licznik w kalendarzu. Wyobraź sobie 70-latka, który wspina się na ściance i tworzy muzykę na syntezatorze. Dla mnie to jest dobrze w kot. A 150 lat to tylko górna granica możliwości, nie konieczność.
1: No to drodzy Państwo, wyłóżcie karty. Czy wolicie żyć krócej, ale intensywnie, czy dłużej i spokojnie? Dzwońcie 732-108-508 i pamiętajcie, Radio Synteza jest też na stronie radio-synteza.pl.
2: A propos kosmosu, bo muszę, wiedziałeś Igor, że Nicienie, Elegans latały na orbitę i naukowcy widzieli zmiany w genach związanych z długowiecznością. Taki test środowiska ekstremalnego, nie róbcie tego w domu, ale wskazuje, że żywotność to też software, nie tylko hardware.
1: Fajne, tylko że my nie jesteśmy nicieniami, a orbitalny abonament nie jest w pakiecie rodzinnych atrakcji, ale rozumiem puentę. Rzeźbimy nie tylko ciało, ale i nawyki. One się zużywają albo wzmacniają z każdym powtórzeniem. Z tym mogę się pogodzić.
2: To dogadajmy się tak. Ty dostarczasz analogową dyscyplinę, sen, światło, ruch, muzyka. Ja dokładam cyfrową diagnostykę i mądre przypomnienia. Razem spowolnimy zużycie. A jeśli przy okazji dobijemy do 150 lat, to przy syntezatorze zrobimy koncert jubileuszowy.
1: Brzmi jak kompromis. Drodzy Państwo, subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo tam gramy dłuższe wersje i eksperymenty z brzmieniem. Piszcie na radio-synteza.pl i dzwońcie 732-108508. A teraz mała przerwa i wracamy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz Soria gra. O, Londyn, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z kuchni dworcowej. Dlaczego kawa z automatu smakuje jak woda po gotowaniu parówek? No to jedziemy. Dla jasności chodzi o ten specyficzny aromat plastiku i ciepłej stołówki, który psuje nawet najlepszy poranek.
2: I to jest piękny case technologiczny, bo automat to robot barista, ale bez duszy. Masz młynki o małych żarnach, za niskie ciśnienie, niestabilną temperaturę i wodę z kranu z nutą chloru. Efekt? Parówkowa opera mydlana. Dzwońcie do nas, jeśli wasz automat robi cringe. Numer wiecie jaki, ale i tak powiem później.
1: Anegdotka z życia. Lata 80., dworzec nocą. Automat wygląda jak statek z taniego sci-fi. Wrzucam monetę, dostaję kubek. Pachnie, jakby ktoś wcześniej gotował w nim serdelki. I od tamtej pory wiem jedno. Automat lubi udawać, że umie w kawę.
2: Wejdę ci w słowo. Dziś te pudła potrafią sporo. Mają profile mielenia, czujniki przepływu, nawet uczenie maszynowe do preinfuzji. Brzmi kosmicznie, ale jeśli woda jest lipna, a serwis bywa od święta, to dostajesz efekt pod tytułem zupa kawowa.
1: Klucz to nie magia, tylko podstawy. Temperatura poniżej 90 stopni i już masz kisiel. Ciśnienie faluje. Ekstrakcja ucieka. Do tego ziarno leży tygodniami w zbiorniku. Grzeje się od lampy i traci aromat. I proszę, smak parówki gratis.
2: Plus chemia smaków. Chlor z wody wchodzi w małżeństwo z fenolami z przegrzanej kawy i tworzy vibe szpitalno-parówkowy. Dołóż plastik nagrzany do nie tej temperatury i mleko w proszku zdyszy. Masakra. Laguje mi mózg od takiej mieszanki.
1: I jeszcze palenie na węgiel. Tanie mieszanki robi się ciemne, żeby ukryć jakość. Dostajesz gorycz bez słodyczy, jak papier ścierny namoczony w smalcu. Aromat parówki to po prostu uboczny odcień taniej kawy plus brudny tor wodny.
2: Serwis to słowo klucz. Uszczelki lubią stare oleje kawowe. W rurkach siedzą resztki z mleka. A jak ktoś zapomni płukać obiegu, to potem cappuccino pachnie jak rosół po imprezie. Automat jest jak akwariowy filtr. Jak nie czyścisz, to pachnie oceanem w sierpniu.
1: I dlatego lubię kolbę i człowieka. Widzę ziarno, czuję mielenie, słyszę ekstrakcję. Automat to pudełko bez sumienia. A jak stoi w biurze, to wodę ma z baniaka, który pamięta lepsze czasy. Rano pierwsza filiżanka to zawsze płukanie nocy.
2: Ale da się to obejść sprytem. Hak numer 1. Bierz krótsze espresso zamiast lungo. Hak numer 2. Dolej osobno gorącą wodę, jeśli już musisz zrobić americano. Hak numer 3. Podgrzej kubek wcześniej, bo zimna porcelana kradnie temperaturę i smak. Hak numer 4. Wybieraj opcję bez mleka w proszku i bez syropów. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dorzuć mój trik. Zamów podwójne krótkie a potem zrób maleńką korektę cukrem trzcinowym. Albo kropla bitej śmietany i masz pseudo-wiedeńską, która maskuje automatową melancholię. Nie przesadź tylko, bo wyjdzie deser z udawanej kawy.
2: Z perspektywy sci-fi mamy jasny cel. Replikator z kosmicznego serialu robi idealną ekstrakcję z próżni. Dziś zamiast tego mamy telemetrię w chmurze i aplikacje, które zapisują profil Twojej kawy. Klikasz na telefonie, a automat zmienia mielenie i preinfuzję. Brzmi jak sztos, ale bez porządnej wody nadal będzie mech.
1: Woda to królowa. Miękka z filtra daje słodycz. Twarda robi kamień, grubszy niż paznokieć i dławi smak. I tu się kłaniam filtrom pod ladą. Automat z filtrem i regularnym serwisem potrafi nie obrażać podniebienia.
2: Pogoda w trzy słowach, bo muszę ponarzekać. Jest szaro, mokro i wieje. Burzy nie ma, więc nuda. Jakby niebo też piło automatowego lungo. Jak będzie grzmiało, to dam znać, bo burzę to ja kocham.
1: Drodzy Państwo, przypominam, to Radio Synteza. Nasza strona to radio-synteza.pl, a na YouTube szukajcie kanału o nazwie Radio Synteza. Subskrybujcie, bo wtedy kawa smakuje, jakby była parzona w kolbie.
2: I dzwońcie do nas teraz, zaraz. Numer to 7321-08508. Powtórzę później, bo wiem, że notujecie na serwetkach po hot dogu. Dobrze w kod. Jeśli ktoś wyśle nam foto automatu, widmo z waszej firmy...
1: Podsumujmy na chłodno. Parówkowy posmak bierze się z kilku grzechów. Woda kiepska lub twarda. Temperatura niestabilna. Ziarno stare albo zbyt ciemne. Brudne układy mleka i kawy. Złe proporcje i rozcieńczanie. Automat nie jest zły z natury. On jest zaniedbany.
2: A ja dodam pro tip dla biur. Jeśli możecie, bierzcie automat z dobrym młynkiem ceramicznym i wymiennymi profilami. Plus plan serwisowy co miesiąc. I koniecznie filtr na wodę. Wtedy parówki zostają w lodówce, a w filiżance ląduje coś, co przypomina kawę.
1: Piotrek wierzy, że technologia wszystko załatwi. Ja wolę człowieka z kolbą i godzinkę nauki mielenia. Ale dobra, niech będzie rozejm. Ty stawiasz automat z sensownym serwisem, ja stawiam dźwignię i świeże ziarno. Spotykamy się w połowie drogi.
2: Deal. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. I jeszcze raz. Sub na YouTube pod hasłem Radio Synteza. Klik i dzwoneczek. Inaczej Igor będzie wam opowiadał o dworcowych automatówkach do rana.
1: Za chwilę krótki dżingiel Radia Synteza, potem wjedzie lekki synthwave, żeby przepłukać kubki smakowe. Zostawcie te parówki w spokoju i dajcie kawie drugą szansę. A jeśli nadal smakuje jak stołówka, to wiecie. Numer macie. 732-10-08508.
2: Nie dogadamy się na 100%, ale to dobrze. Wy spróbujcie naszych trików, a jutro powiecie, czy jest lepiej. A teraz dżingiel i jedziemy dalej. Dobrze w kot.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Dziś temat, który zjeżdża na parter wyobraźni. Czy powinniśmy obawiać się buntu wind w wieżowcach? Brzmi jak horror z kasety wideo, ale znam gorsze historie.
2: Drodzy Państwo, to jest sztos temat. Definicja buntu windy według mnie. System zaczyna grać pod własne reguły. Grupuje ludzi jak chce. Ignoruje wezwania. Jeździ w kółko jak w pętli gry. Masakra, ale zabawna.
1: Kiedyś było prościej. Przycisk góra, przycisk dół i stalowa lina grubsza od palca. W redakcyjnym bloku utknąłem raz między piętrami. Zero paniki. Przyszedł pan z kluczem i przekaźnikiem. W 5 minut po sprawie.
2: A dziś mamy algorytmy destynacyjne. Wpisujesz piętro na panelu w lobby. System rozkłada obciążenie jak orkiestra. Lidar, czujniki wagowe, edge computing. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Tyle, że jak orkiestrze zawiesi się metronom, to gra ciszę. Soft bywa kapryśny. Mechaniczny hamulec bezpieczeństwa rodem z XIX wieku dalej ratuje skórę i chwała mu. Zero sztuczek, tylko sprężyna i szczęki.
2: Spokojnie. Te systemy to nie świadomość, tylko automaty stanów. Nie zrobią przewrotu, bo nie mają o co walczyć. Ryzyko leży w konfiguracji i w integracji z budynkową siecią. A to się ogarnia dobrymi praktykami.
1: Dobre praktyki brzmią pięknie. Do czasu, aż zgaśnie światło na pół miasta. Wtedy wchodzą w życie baterie i procedury. I znów wygrywa prostota. Klucz, latarka. I człowiek, co wie, gdzie stuknąć.
2: No i git, bo redundancja jest wszędzie. Zasilanie awaryjne, tryby ewakuacyjne, manualne sterowanie dla ekip. Błędy się zdarzają, ale to nie bunt. To najwyżej lag systemu, który trzeba zresetować.
1: To pogadajmy o tym lagowaniu. Ile tam jest prawdziwej sztucznej inteligencji, a ile szeregu jeżeli to i tamto? Moim zdaniem winda to wciąż rytuał przekaźników ubrany w dotykowy ekran.
2: Trochę cię poniosło w retro. Predykcja napływów pasażerów jest faktem. Uczą się cykli dnia, wydarzeń w biurowcu, potrafią podstawić kabiny, zanim naciśniesz cokolwiek. To nie magia, to dane i modele.
1: Modele modelami, a życie swoim torem. Jak trzymam drzwi, żeby kolega dobiegł, to system robi mi sygnał dźwiękowy jak czajnik. I na koniec jedzie nie tam, gdzie trzeba. Niech zgadnę. Model tego nie przewidział.
2: Przewidział, tylko miał konflikt priorytetów. Swoją drogą kocham wizję wind bez lin na silnikach liniowych. Kabina skręca w bok jak wagonik maglew. Wieżowiec zamienia się w metro, w pionie i w poziomie. Dobrze w kod.
1: Brzmi jak moje ukochane 80. pomnożone przez neon. Ale potem przychodzi serwis, aktualizacja firmware. I nagle kabina obraża się na kartę dostępową, Wi-Fi foch i jazda schodami.
2: Dlatego izoluje się sieci. Biała lista urządzeń, certyfikaty, aktualizacje z podpisem, bezpieczna brama, a najlepiej żadnej bramy. I proszę adminów, nie używajcie hasła admin, bo wtedy laguje mi mózg.
1: Słuchajcie, zróbmy test opinii. Dzwońcie i opowiedzcie swoje starcia z windami. Numer do nas to 7321-08508. A jak wam się podoba nasza jazda, to subskrybujcie YouTube Radio Synteza i zajrzyjcie na radio-synteza.pl.
2: Dzwońcie zaraz, bo jak nie, to ja zadzwonię do samego siebie i odłożę słuchawkę. Subskrybujcie też dzwoneczek. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Po krótkim dżinglu puścimy wam smakowity pad z analoga.
1: Wracając. Ja stoję na stanowisku, że winda ma być przewidywalna. Jeden przycisk. Wejście, wyjście. Zero czarów. Jak chcę futurystyki, to włączam film i robię popcorn.
2: A ja mówię, że technologia wyrównuje rachunek z czasem. Destynacyjne sterowanie skraca kolejki i oszczędza energię. Algorytmy planują trasy jak ruch uliczny, tylko w pionie. To jest przyszłość budynków.
1: Przyszłość przyszłością. A ja lubię czuć, że mam kontrolę. Nie chcę, żeby system uznał, że mnie dziś nie ma na liście priorytetów, bo zostanę z kubkiem kawy na półpiętrze i będę śpiewał do wentylacji.
2: Spokojnie, kapitanie starej szkoły. Zawsze jest tryb ręczny. Winda w razie czego słucha ludzi z kluczem. I przycisków bezpieczeństwa system ma służyć, a nie rządzić. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
1: No to kompromis. Nie bójmy się buntu, bo windy nie knują. Bójmy się złej obsługi i bałaganu w kablach. A producenci niech pamiętają o czytelnych przyciskach i porządnym dzwonku. Reszta może być mądra.
2: Podpisuję obiema rękami, wirtualnie. Automatyka tak, ale z ludzką instrukcją w kieszeni. A jak trafi się burza, to ja i tak pojadę, bo kocham błyski. Po dżinglu lecimy z kawałkiem w klimacie retrofuturystycznym. Zostańcie z nami w Radio Synteza.
1: I jeszcze przypominam, YouTube, Radio Synteza, sub i łapka. Telefon dla odważnych 732-108-508. I nasza strona radio-synteza.pl. A teraz dżingiel i jedziemy w górę.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat na dziś jest prosty i przewrotny. Czy dinozaury wyginęły, bo nie miały programu kosmicznego? No to jedziemy. Radiosynteza przy mikrofonie Igor Gaduła.
2: Ja, Piotr Fonia. Hipoteza jest sztos. Brzmi jak pitch do filmu z lat 80. Ale serio, to fajna rama do gadki o obronie planetarnej. Dino nie miały rakiet, więc respawn im nie wyszedł.
1: Zdefiniujmy w 20 słowach program kosmiczny. To zdolność wykrywać obiekty na niebie i wysyłać w kosmos maszyny, które coś z tym robią. Chociaż ja wolę słowo zdolność niż program. Program to pachnie biurkiem.
2: Zdolność brzmi boomersko, ale spoko. Ja powiem tak, dinozaurom brakowało teleskopów, radarów i misji typu zbijanie asteroidy. W erze ludzi mamy to. Na przykład test DART. W roku 2022 walnął w mały księżyc i zmienił jego orbitę. To jest jak dino z tarczą energetyczną.
1: Anegdota z mojego podwórka. Kiedy byłem młody, nagrywałem deszcz meteorów na taśmę, bo radio amator tak miał antenę i magnetofon szpulowy. I wiesz co? Przegapiłem połowę, bo zegar był rozkalibrowany. Analog jest piękny, ale kapryśny. Tak samo natura, jeśli nie patrzysz w niebo, non-stop coś cię zaskoczy.
2: I tu wjeżdża nowoczesność na białym jednorożcu. Systemy, które skanują całe niebo co noc. Sztuczna inteligencja, która wyłapuje igłę w stogu kosmosu. Obserwatorium Wery Rubin będzie robić fotki seryjne jak aparat w trybie sport. I AI powie, hej, ten kamyk leci w złą stronę. Masakra, jak to jest dobre.
1: A potem przychodzi drobny błąd czujnika i kamyk okazuje się pikselem martwym. Widziałem to w studiu nieraz. Człowiek ufa maszynie, a maszyna ci mówi, nie wiem, aktualizuj firmware. Dlatego mówię, łapiemy balans. Człowiek patrzy i maszyna liczy.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Redundancja. Cztery różne teleskopy, różne algorytmy i symulacje trajektorii. Jeśli trzy mówią zagrożenie, to lecimy z misją. I niech rakieta ma autopilota AI, który się nie męczy. Bo człowiek po kawie numer 5 zaczyna słyszeć dźwięki z kosmosu.
1: Kawa dobra rzecz. Dziękuję. Ale wiesz, rakieta to nie magia. Czas liczy się w latach, a nie w sekundach. A dinozaury nie miały nawet kalendarza. Nie chodzi o program kosmiczny, tylko o cywilizację zdolną planować na pokolenia. I tu los robi swoje.
2: No to powiem tak, gdyby raptory miały klawiatury i dostęp do chmury, to byśmy dziś mieli dino w kasku na orbicie. Ale na serio. Obrona planetarna to nie kaprys. To taka ubezpieczalnia w skali globu. Jedna misja testowa już była. Następne będą. I dobrze, w kot.
1: Zanim nam odlecisz, chłopcze, w hipernapędzie. Przykład z popkultury. Proszę bardzo. W starych filmach sci-fi bohater klika wielki, czerwony guzik i asteroid rozpada się jak beza. a w rzeczywistości to trudna inżynieria. Masa, prędkość, kierunek i sporo niepewności. To nie jest klakson w maluchu.
2: Jasne, że nie, ale patrz, jak szybko rośnie nasz toolbox. Próbki z planetoidy Bennu wróciły na Ziemię. To już nie bajka, tylko proces. Róbmy wersję obronną plus górniczą. Wyciągaj surowce, a przy okazji koryguj tor lotu wrednym kamykom. Ekonomia i bezpieczeństwo w jednym pakiecie.
1: Ekonomia ekologią, a bezpieczeństwo bezpieczeństwem. Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. U nas muzyka i syntezatory. Drodzy Państwo, jeśli macie ochotę dorzucić swoje 3 grosze, dzwońcie do studia Radiosynteza. Numer to 732108508. Powtórzę, 732108508.
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radiosynteza. Klik w dzwonek, bo algorytm śpi jak stegozaur po obiedzie. A jak się obudzi, to my już lecimy dalej. A teraz szybki meteorant. Jest wieczór. Powietrze jak z lodówki bez lodu. Zero burzy, czyli nuda, masakra.
1: Wracamy do meritum. Czy dinozaury poległy, bo nie miały programu kosmicznego? Powiem sucho. Nie miały technologii, organizacji ani czasu, żeby ją zbudować. Główny powód to natura, która nie negocjuje. Kamień leci, robi swoje i koniec. Więc odpowiedź brzmi nie. To nie brak programu był przyczyną, bo programu nie mogło być.
2: A ja powiem tak. Jeśli my zignorujemy program kosmiczny, to możemy skończyć jak one. Nie z powodu braku szczęścia, tylko z braku przygotowania. Mamy dane, mamy AI, mamy silniki. To jest egzamin z dorosłości, cywilizacji. I bez spiny, bez polityki. Po prostu róbmy robotę.
1: O, i tu się zaczyna nasza różnica. Ty wierzysz, że technologia rozwiąże wszystko. Ja, że technologia to narzędzie. A narzędzia lubią zawieść w najgorszym momencie. Dlatego oprócz rakiet chcę też procedury, szkolenia i analogowe checklisty na kartce. Bo kartka nie klatkowała nigdy.
2: Spoko, kartka nie laguje, ale AI planuje trajektorię w sekundę i zoptymalizuje zużycie paliwa jak progamer build w grze i jeszcze policzy marginesy bezpieczeństwa, zanim zdążysz dopić łyk kawy. Co 2 głowy to nie jedna, a co 3 to już tłok, więc niech człowiek i maszyna działają razem.
1: Zgoda połowiczna. Niech maszyna liczy, a człowiek decyduje. I niech w szafie stoi plan B na wypadek kaprysu kosmosu oraz kaprysu softu. Wtedy powiem, dobrze, w kot. I możemy spokojnie puścić sobie retrosyntezatory i napić się kawy.
2: To teraz wasza kolej. Dajcie znać, co myślicie. Czy program kosmiczny to parasol przeciw kamieniom z nieba? Telefon do studia 732108508. Piszcie i dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie, jeśli nie będzie dymu z dyskusji.
1: I pamiętajcie, YouTube, Radiosynteza, sub i dzwonek. Strona toradio-synteza.pl. Proste jak budowa cepa bez celownika. A za chwilę wjedzie utwór, który mógłby obudzić tyranozaura. Jingle i jedziemy dalej.
2: Podsumowując, dinozaury nie miały programu kosmicznego, bo nie miały cywilizacji. My mamy i warto go używać, żeby nie zostać memem historii. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Żartuję. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, jeśli klikniecie suba i zadzwonicie 732-10-8508. Dobrze w kod.
1: A jak się nie zgadzacie z naszym kompromisem, to nic nie szkodzi. Od tego jest Radio na Dziś. Radiosynteza. Bez zadymy, bez polityki i bez nudy. No, prawie bez nudy. Gramy.

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, Radio Synteza na żywo. Temat na dziś brzmi przewrotnie. Czy można być nostalgicznym za czasami, w których się nie żyło? Prosta definicja. Tęsknisz za klimatem epoki znanej tylko z opowieści i taśmy wideo. No to jedziemy.
2: Drodzy Państwo, to się nawet fachowo nazywa anemoja. Tęsknota bez wspomnień. Internet kocha to uczucie. Retroestetyki, vaporwave, filtry, które robią z telefonu kasetę VHS. Ja mówię tak. Można. I to jest sztos. Mhm.
1: Tylko wiesz, nostalgia to nie tylko filtr. Pamiętam, jak pierwszy raz skleiłem taśmę magnetofonową żyletką. Zapach rozgrzanego transformatora. Palce kleją się od kleju, a nagranie żyje. Za tym można tęsknić, nawet jeśli znasz to z cudzego studia.
2: A ja mam kontrę. Blade Runner nocą. Neon, deszcz i syntezatory. Ja tam nie żyłem, ale jak odpalam synthwave i jadę przez miasto, to laguje mi mózg z radości. Tworzę własne wspomnienie z pożyczonej stylistyki.
1: Tylko, że to jest cosplay epoki. Maska, fajna, ale bez hałasu mechaniki, bez usterek. W 80. wszystko było trochę krzywe. I właśnie to krzywe robiło magię. Algorytm ci tego nie da. On wszystko poleruje.
2: Ej, boomer, spokojnie. Dzisiejsze algorytmy symulują szum taśmy i pływ. Są wtyczki, które modelują starzenie kondensatorów, a społeczność dorzuca historię i zdjęcia. Składasz puzzle i wychodzi całkiem prawdziwe uczucie. Może inne, ale prawdziwe.
1: Prawdziwe to jest to czekanie przy radiu z palcem na pauzie, bo leci ulubiony numer. I modlisz się, by speaker nie wszedł w końcówkę. To jest napięcie ciała, nie katalog obrazków. Zgoda, piękne obrazki też są.
2: Dobra, a jeśli niedługo dołożymy do tego zapach i dotyk. Są prototypy, haptyki i dyfuzory zapachów sterowane dźwiękiem. Wyobraź sobie VR studia z lat 80. Pachnie ozonem i kurzem. Gałki klikają jak w minimogu. Czułbyś to?
1: Czułbym atak kichania. Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Ale powiem ci, widzę młodych z aparatem na kliszę i z kasetami w Walkmanie. Oni nie grali w tamtych czasach, a jednak uczą się cierpliwości. I to jest sensowne.
2: Dobrze, w kod. Bo analog uczy pokory. Ale cyfrowe plemię też buduje pamięć. Masz fora, archiwa, remiksy starych teledysków w 4K, wspólne słuchanie na streamie. To są współczesne ogniska. Tam się rodzi nostalgia adoptowana.
1: Wiem. Tylko pamiętajcie, kiedyś nie było hiperwyboru. Jeden syntezator, 5 presetów i trzeba było pogłówkować. Dlatego utwory były konkretne. Buchla i mógł ograniczały i w tych ramach rodziła się kreatywność. Dziś łatwo utonąć w możliwościach.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Włączasz ograniczenia sam, ustawiasz sobie tryb tylko dwa ślady, tylko jedna skala, albo bierzesz aplikację, co emuluje taśmę i mówi stop, skasowałeś, grasz od nowa. I nostalgia wchodzi drzwiami.
1: Jasne, tylko nie róbmy z przeszłości raju bez kolejek i bez nudy, bo wtedy to już bajka. A bajkę można lubić, tylko nie mylcie jej z realnym życiem. Wtedy zawód murowany.
2: Tu ci przytaknę. Obecność też bywa uciążliwa. Nostalgia jest jak tryb foto w grze. Pięknie kadruje, ale to dalej gra. I super, bo to bezpieczne, nie boli. Można wrócić do teraźniejszości. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. A propos wracania. Dzwońcie do nas i powiedzcie, za czym tęsknicie, choć tego nie przeżyliście. Numer to 732108508 i sub na YouTubie. Wpiszcie Radiosynteza, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Nie śpię. Ja medytuję dźwiękiem. I przypominam, radio-synteza.pl. Tam podcasty, artykuły, a dziś proszę o konkret. Nie piszcie mi nostalgia, bo lubię styl. Napiszcie, co robicie, żeby ten styl zamienić w własny projekt.
2: Mam jeszcze science fic. Sztuczna inteligencja już robi fotopamiętniki z nieistniejącego dzieciństwa. Generuje zdjęcia, jakbyś był na plaży w latach 70. Pytanie, czy to spoko? Ja bym używał jako moodboard, ale nie udawał, że to prawda.
1: Oj, tu mnie masz. Granica między zabawą a ściemą jest cienka. Masakra, jak łatwo ją przejść. Zróbmy prostą zasadę. Inspiruj się, ile wlezie. Nie pisz, że tam byłeś. Napisz, że tak brzmi twoja wizja tej epoki, firmy.
2: Deal. Nostalgia przez adopcję. Bierzesz dekadę. Uczysz się jej brzmień i narzędzi. I dorzucasz teraźniejszość. Taki retrofutur. Wychodzi nowa jakość. A jak wyjdzie krzywo, to tym lepiej, bo będzie ludzko.
1: Czyli częściowy pokój. Ty w VR-ze, ja przy taśmie. Spotkamy się na wspólnej kawie. Drodzy Państwo, subskrybujcie Radio Synteza na YouTubie. Wejdźcie na radio-synteza.pl. A teraz krótki dżingiel i lecimy dalej. Dobrze w kot.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: i kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!